0: amuabu kraise
1: Daniel Daniel
0: Yeshua
1: Daniel
0: Yesu Kristo
1: Daniel Daniel amuabu
2: Dia wabu no enu na utwa sumpo.